kata lwana moro minyonge wie mondo mitwo henarie heke yori kata kwoyo moritaro rie.